0: Summer.
1: Best Muscat. Na Muska. Na Muska. In Party Muska. Stai.
0: To je Best FM.